0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.